Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Dnia. Ty zaklikajesz wybranych ludzi do pierwisnej świętości i dozwolajesz im skusztowaty dary, jakich udzielisz.

Ty jesteś naszym Zbawicielem. Bądź uwielbiony przez ten nasz śpiew. To Hosanna. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Ciebie przyjęliśmy w komunii, Ty przyszedłeś do naszych serc poranionych. Panie, bądź uwielbiony we wszystkich świętych. Świętym Antonim, świętym Stanisławie, w patronach naszych. Niech Twoja chwała brzmi z naszej świątyni. Niech znosi się